ɔyarefo a wotie me wo a wopɛ adwuma ɛna meto dwuma yi kyerɛ wo wo a w'adwuma mu nkɔ yie wo a wopɛ adehia bi a wotie me na wotontom nyame ne bi no wo saa nnipa yi ɛna meto dwuma yesu deɛ